0: Čechů přispívat je vysoký i podle Fóra dárců, říká jeho ředitelka Klára Šplíchalová.
1: Přestože se jedná o léto a prázdninové období, tak Češi jsou i v tomhle období solidární. V tom prvopočátku šlo primárně o poskytnutí té humanitární pomoci, ale logicky vlastně se průběžně ta potřeba té pomoci vyvíjí a určitě bude zapotřebí samozřejmě i nějaká psychosociální podpora a další pomoc.
2: Počasí.
0: Noci oblačno, polojasno, nejnižší teploty 12 až 8 stupňů, ráno bude místy polojasno, během dne oblačno a na horách přehánky a nejvyšší teploty do 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Výškovická u odbočky do ulice Svornosti v Ostravě vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut. S opatrností se dá projet a zranění tam nejsou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Český radio v Ostravě. Vydařeňa.
4: Dobrý večer, čtvrtek 23. lipca 2026 roku, imieniny Bolesława i Joanny. Przed mikrofonem vita państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Českiego Radia w Ostrawie. Ekologom udało się w tym roku w Beskidach uratować przed kołami samochodów tysiące płazów. Wokół górskich dróg rozciągnęli oni ponad 10 km barier, a zwierzęta podczas wiosennych wędrówek są z nich prowadzone do zakopanych w ziemi wiader. Jak podały władze Parku Krajobrazowego Beskidy, w samym tylko regionie Zaporyszańce schwytano i przetransportowano ponad 5 tysięcy ropuch, 1000 żab, dziesiątki salamander i traszek. Władze Karwiny postanowiły odświeżyć Park Leśny Dubina. Jesienią posadzonych tam zostanie prawie 80 nowych drzew, kontynuowana będzie również przebudowa potoka, powstaną dwa mokradła, odrestaurowane zostaną kładki i wybudowana zostanie jedna nowa kładka dla pieszych, powiedziała rzeczniczka ratusza Monika Dankowa. Aż do niedzieli będzie zamknięty cmentarz komunalny w Awierzowie-Błędowicach. Trwają tam bowiem prace techniczne mające na celu wzmocnienie północno-zachodniego zbocza. Osunęło się ono bowiem po ulewnych deszczach we wrześniu 2024 roku. Jak podał ratusz, prace na cmentarzu mają zakończyć się pod koniec wakacji. Przechodzimy do doniesień zaolziańskich. Gorolskiemu Świętu towarzyszyć będzie ponownie turystyczny rajd o Krypce Macieja, organizowany przez Beskid Śląski, mówi jego prezes Halina Twardzik.
5: W tym roku znowu wrócimy do tej tradycyjnej formy, czyli mamy trasy klasyczne. Starty są z Worca w Mostach, na wsiu i w tym roku również w Bystrzycy, żeby można było zrobić dłuższą trasę. Oprócz tego już od paru lat robimy trasę dla klientów Nigdy nie jesteś sam, czyli dla pani Reni Czader. Specjalna trasa, która jest taka gdyby troszkę porównym i trochę krótsza. Ta prowadzi z Bocanowic z restauracji na Kamieńcu.
4: Jak już wspominaliśmy, w siedzibie Kongresu Polaków można obejrzeć wystawę prezentującą kolejne sylwetki potomków Piastów Cieszyńskich. Jest wśród nich m.in. Ludwik Jeronim Morstin, mówi autor wystawy Marian Stefek.
6: Ludwik Jeronim Morstin, słynny dramatopisarz, autor wielu publikacji, też wojskowy, legionista. Tutaj można zobaczyć zdjęcie, na którym jest w Legionach Polskich. Tu po prawej jest Józef Piłsudski, a poniżej jest zdjęcie ze ślubu Ludwika Jeronima Morstina z Janiną Żółtowską. A na kolejnej planszy m.in. zdjęcie ze zjazdu poetów w Połowicach, czyli w majątku właśnie Morstina. Jest również ciekawy artykuł Sprawa ludu, a dotyczy on sztuki dzika pszczoła, która była wystawiona w Cieszynie.
4: W niedzielę Park Wędryński zamienił się w arenę zmagań w ramach 14. edycji imprezy Śląski Drwal. O tytuł najlepszego rywalizowali zawodnicy z Czech, Polski i Słowacji, mówi jedna z organizatorek, Agata Balalik.
7: Śląski Drwal to jest konkurs drwali i rzeźbiarzy. Drwale uczestniczą w tradycyjnych dyscyplinach. Rzeźbiarze natomiast rzeźbią na czas, w czasie 2 godzin i w tym czasie muszą wyrzeźbić dzieło na temat dzwonniczka. Gotowe dzieła oceniają

0: jurorzy, doświadczeni rzeźbiarze i artyści. Organizatorem Śląskiego Drwala jest gmina Wędrynia, gmina Goleszów.
1: W publicystycznej części wydarzeń porozmawiamy o niedzielnym programie Gorolskiego Święta, powrócimy do obchodów 70-lecia Głosu Ziemi Cieszyńskiej oraz odwiedzimy Bystrzyce Pasieki. A na razie posłuchajmy Czerwonych Gitar i historii jednej znajomości.

0: po sobotním programě pora zajrzeć do ostatniego dnia 79. Gorolskiego Święta. W niedzielę 2 sierpnia ulicami Jabłonkowa przejdzie tradycyjny korowód, a w Lasku Miejskim zaprezentują się miejscowe i zagraniczne zespoły. Festiwal to jednak nie tylko występy na głównej scenie, lecz także bogaty program imprez towarzyszących. O niedzielnych atrakcjach opowiedzą redaktorowi Filipowi Tomankowi organizatorzy wydarzenia Marcin Filipczyk oraz Ludzka Peter Tomek.
1: Wspominając teraz krótko jeszcze niedzielę, jeśli chodzi o sam korowód, czego trasa i forma pozostaje przez te lata taka sama?
2: No korowód, nasz pochód wozów alegorycznych zespołów i kapel, który jest takim naszym markowym znakiem, takim logiem Górowskiego Święta, w ostatnich latach został stejny, to znaczy wychodzi się z rynku, a idzie się w kierunku Lasku Miejskiego. Są czasy, jeszcze se ich aj jo pamiętam, jak se wychodziło z Nowsio, są tu takie impulsy albo pomysły, czy by to znowu jakoś nie przewrócić do życia. Zobaczymy, jak się uda, ale w tym roku zostajemy w klasyce. O 12 wychodzi pochód z rynku Mariackiego w kierunku Lasku Miejskiego.
1: Krótko dopytam o nabożeństwo ekumeniczne, które ma miejsce właśnie w niedzielę. Jakie ono zajmuje swoje miejsce w całym tym programie Gorolskiego Święta?
2: Na pewno ważne, bo w nabożeństwie biorą udział te nasze zespoły uczestniczące. Jest tam mnóstwo gości. Coraz częściej pojawiają się między ludźmi stroje, czyli ludzie się nauczyli już, bo my tak próbujemy, żeby ci ludzie zaczęli ten strój ludowy nosić tak odświętnie, nie inny za ruski rok, ale żeby się nie boli, że to po prostu można nosić gdziekolwiek, kiedykolwiek, także za to my są radzi. No i oczywiście nasi goście zawsze idą na to nabożeństwo ekumeniczne, gdzie zawsze oprócz proboszcza je i ewangelicki pastor, czyli mamy to taki dwureligijny, jak cały nasz teren katolicko-ewangelicki.
1: Tradycyjnie, nie koniecznie tylko w niedzielę, są też laureaci konkursów gawędziarskich, śpiewaczych. Dlaczego dla was jest ważne, żeby oni pokazali się na głównej scenie w niedzielę przed rodzinami, przed tą rodzinną, powiedzmy, częścią festiwalu?
3: No bo właśnie to jest ta studzienka tej naszej tradycji i tej tożsamości, żeby dzieci pokazywały tą naszą gwarę, żeby dzieci nią mówiły. No i myślę, że to na pewno ma bardzo ważne miejsce na scenie. A dla tych dzieci to też jest takie doświadczenie, bo przed tyle ludźmi występować na scenie też nie ma łatwo niekiedy. Ale oni już są tak obici tymi konkursami i jury i w ogóle większość z nich jest bardzo talentowanych aktorsko, że oni tę tremę już gdzieś zostawili w domu, a pokazują nam na scenie, że są lepsi niż my.
1: Wspominając jeszcze ten program, który odbywa się nie tylko na głównej scenie, szykowne Gorolski ręce, z jakimi rzemiosłami mogą się spotkać ludzie, dla kogo to jest przygotowane właśnie ten warsztat?
2: No, dla wszystkich, od najmłodszych do najstarszych. A co tam możecie widzieć? No prawie, że też wszystko. Od gancarzy, kowali, druciorzy, po krawcowe, pierniki, ja nie wiem, co wszystko, z drzewa,
3: ze skóry.
2: Z ceramiki, ze skóry. No właściwie to są ci nasi rzemieślnicy, a którzy są zrzeszeni w Gorolskiej Swobodzie. Także jeśli kto jeszcze nie był na Gorolu, tak serdecznie zapraszamy. A inaczej cały właściwie ten tył tego Lasku Miejskiego jest do dyspozycji tym naszym rzemieślnikom, a twórcom ludowym, także tam na kołowrotku można spróbować ser, jak se robi domowy, jak se strzyże łowce. No.
3: Fajną koszulę gorolską se kupić.
2: Kupić, jasne.
3: Kierpce, no to zapraszamy.
1: Jest też koliba wydawców i są wydarzenia literackie. Czym to różni się od kawiarenki pod Pegazem, która ma taki podobny, powiedzmy, klimat?
2: No kawiarenka jest zazwyczaj poświęcona jak się jednej osobie, Sylwetce, w tym roku Wilhelmowi Przeczkowi. Także na ten temat będzie cała ta kawiarenka. A to jest w domu PZKO. A w Lasku Miejskim jest koliba wydawców, którą ma na starości Roman Wirt. No i on tam zaprasza różnych autorów książek, które są wydawane w ostatnich czasach. Wydaje mi się, że w tym roku tam ma mieć Tomasza Wolfa, szefa Głosu, który wydał teraz tą książkę, i z nim mają, z tymi właśnie autorami mają być spotkania, oni potem podpisują książki, ludzie się mogą spotkać na żywo z tymi autorami, z pisarzami tych książek.
3: Także... Oni mogą sobie też kupić te książki.
2: No właśnie, to tak o księgarnia na kółkach.
3: Tak.
1: I ostatnie już pytanie o Strefę Dziecka i program rodziny. Co przygotowaliście dla najmłodszych? W jaki sposób mogą dzieci się tam zetknąć z różnymi atrakcjami, że tak powiem? Czy trzeba tam przychodzić wraz z rodzicami, albo można nawet zostawić dziecko?
2: Można przychodzić z rodzicami, rodzice sami mogą spróbować coś stworzyć, namalować. Albo można zostawić dziecko, bo na przykład w tym roku będziemy mieć panią Irkę Kawulok, to jest córka Antoniego Szperca, będzie pokazywała właśnie, jak się maluje na szkle. I to troszeczkę czasu zabierze, więc te dziecioczki tam można spokojnie zostawić, oni się pomalują i potem dostaną obrozeczek i będą mieć pamiątkę z Gorola. Oprócz tego będzie na przykład Agnieszka Pawlitko, która ma na starcie to Centrum Folkloru w Cieszynie, która właśnie taki te też wyroby regionalne, jakiś taki... kolorowanki, czy coś takiego o strojach tam będzie mieć przygotowane do dzieci.
0: Był to materiał redaktora Filipa Tomanka. W ramach naszego letniego cyklu wspomnieniowego wracamy dziś do wydarzenia z początku roku. W Muzeum Drukarstwa w Cieszynie otwarto wówczas wystawę Historia, która trwa, przygotowaną z okazji 70-lecia Głosu Ziemi Cieszyńskiej. O historii gazety i jej znaczeniu dla regionu opowiadają obecna redaktor naczelna Dorota Krechu-Draszyk oraz były redaktor naczelny Paweł Czupryna.
1: Czym Głos Ziemi Cieszyńskiej był i nadal jest dla pani osobiście?
4: Ja myślę, że on jest skarbem ziemi cieszyńskiej. Dorota Krechu-Draszyk, redaktor naczelna, na przestrzeni tych 70 lat niejednokrotnie pokazał, że jest blisko mieszkańców, że dotyka ich problemów, jest pulsem tej ziemi, więc można powiedzieć, że jest kroniką tego wszystkiego, co tutaj się działo. Dla mnie osobiście jest też przygodą życia, ponieważ rozpoczęłam ją dosyć dawno temu jako studentka, przychodząc na praktyki do redakcji, która zawsze była otwarta, zawsze była też moim marzeniem, jeśli chodzi o poznanie od środka, i te praktyki troszkę się przedłużyły, trwają do dzisiaj, ale są niesamowitą przygodą, bo codziennie dzieje się coś nowego, codziennie nie jesteśmy pewni, co się wydarzy, co przyniesie dzień, z czym będziemy musieli się mierzyć jako dziennikarze, co opisywać, co fotografować. Więc jest to na pewno przygoda życia, pasja wielka. Myślę, że dla wielu osób, które tworzyły Głos Ziemi Cieszyńskiej, to była życiowa pasja, tak jak tutaj też już padły te słowa. Ta gazeta zawsze była czymś więcej niż tylko gazetą dla nas, tworzących ją.
1: Pamięta pani swój pierwszy tekst opublikowany w Głosie?
4: Pamiętam swój pierwszy tekst. To był akurat tekst poświęcony tygodniowi ewangelizacyjnemu w Dzięgielowie. Zostałam na niego wysłana jako właśnie praktykantka, która miała zrobić z niego relację. Zrobiłam zdjęcia, bardzo przeżywałam ten moment, kiedy to się ukazało na łamach. Długo się zastanawiałam nad swoim podpisem pod tym tekstem. To wszystko miało dla mnie znaczenie. Myślę, że te słowa, to wszystko, ten druk, który jest, ma dla nas też wszystkich znaczenie.
1: Jak na przekroju tych lat zmieniała się praca redakcyjna, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię.
4: Zmieniła się diametralnie. Nasi poprzednicy zaczynali od pisania tekstów na maszynie do pisania. Na tej wystawie można zobaczyć też te maszyny. Potem zaczęły dochodzić nowoczesne technologie, pojawiały się pierwsze komputery w redakcji, ale wciąż nie było ich dużo. Przekazywane były na dyskietkach, przepisywane przez sekretarki. To wszystko było takim procesem długotrwającym, bardzo czasochłonnym. Kiedyś Głos Ziemi Cieszyńskiej tworzyło więcej ludzi niż teraz, o wiele, a gazeta miała stron mniej niż teraz. Natomiast było tak to pracochłonne, czasochłonne organizacyjnie, że też nie mieli czasu, tak jak my dzisiaj, na niewiele więcej. Dzisiaj Głos Ziemi Cieszyńskiej jest częścią wydawnictwa Prasa Beskidzka, które ma w swoich zasobach inną gazetę, ale też te media społecznościowe, media internetowe, portale, telewizje. Także staramy się iść z tymi trendami do przodu. Mamy swoje profile na TikToku, na Instagramie, na portalu X, na Facebooku, więc ta praca dziennikarza zmieniła się diametralnie od czasów, kiedy był jeden telefon redakcji, po komórki, które są teraz wszędzie i wymuszają też różne działania na dziennikarzach publikujących w mediach społecznościowych różne rzeczy. Naprawdę zmieniło się to bardzo i zawsze się zastanawiam, czy łatwiej by było nam odnaleźć się w tych czasach kiedyś i tworzyć gazetę też na przykład przy cenzurze, czy łatwiej byłoby naszym poprzednikom na parę dni nich dostać się do dzisiejszej redakcji, tak nowoczesnej, tak innej, tak szybkiej i z tym oceanem możliwości internetowych. To wszystko ma swoje plusy i minusy, jak ten cały świat, ale myślę, że no, staramy się w tym odnaleźć.
5: Bilet w zęba. Nie ma pana redaktora Kaszpera, nie ma, makiet nie ma. No to nie ma po co jechać do Katowic, nie? Pana, pan redaktor. Pada na ten. Przekazuję.
6: No, z jakim sentymentem wspominam tę gazetę, bo przyszedłem do niej w 65 roku, napisałem pierwszy artykuł do Głosu. Paweł Czupryna, redaktorem byłem od 67 roku do 2010. Naczelnym byłem 17 lat. Niedziela w małym miasteczku Oskoczowie. W 67, od 17 kwietnia wszedłem do Głosu i zostałem 44 lata w tej gazecie. I zawsze czułem się związany, jak już to wspominałem, tam na dole. Idąc na studia dziennikarskie do Warszawy, mówię, ja chcę wrócić na Cieszyńskie, bo ja tu znam ludzi, to jest moje środowisko i tu chcę być, tu mogę coś zrobić. A w Warszawie to człowiek się straci. No i przyjęli mnie wtedy. No i tak to leciało. A z Głosem o to, że widziałem, że mogę ludziom pomóc. Przecież ja byłem w gminie wszystkim, co można było być. Od przewodniczącego rady, od przewodniczącego kolegium, od szefa budowy domu, szefa budowy szkoły. Wszystko to wisiało na mnie. A to dzięki temu, że miałem możliwości w Głosie dojścia i tak dalej.
7: Czy jest jakieś wydarzenie regionalne, które przez te lata szczególnie panu zapadło w pamięć?
6: No jak byłem, ja obsługiwałem imprezę na Kaplicówce, jak papież przyjechał. Wtedy właśnie w 95 roku. No, ciekawa to była impreza. Rozmawiałem z ludźmi, którzy przygotowywali tego imprezę. Między innymi obecna pani starosta, pani Żaganowa, odpowiedzialna była za bezpieczeństwo. Mówiła, jak się zanosiło w niedzielę, jak w poniedziałek miał przyjechać i była bliska pogoda i miał jechać samochodem. A przy cmentarzu ewangelickim przed Kaplicówką był kontener ze śmieciami. I jechała obsługa, jechała się w Biurze Ochrony Rządu, wynieść to mój. Kogo ja znajdę w poniedziałek rano, żeby mi to wywiózł. Z cudem przenieśli to. Potężny kontener ze śmieciami, który stał przy bramie na cmentarz.
0: Wydarzenie sprzed pół roku przypomniał redaktor Filip Tomanek. A teraz zajrzymy do Bystrzycy Pasiek, gdzie gmina zamierza zagospodarować budynek, w którym kiedyś mieściła się czeska szkoła. A my rozmawialiśmy na ten temat z niezależnym wójtem wioski, Romanem Wróblem.
8: Jesteśmy w Pasiekach. Piękny, nowy kort tenisowy. To zupełnie nowa sprawa?
9: Ma rację pan redaktor, jesteśmy w przeuroczym miejscu. Według mnie tutaj całe to lokum, Bystrzyca, Pasieki, Łączka, to jest po prostu najpiękniejsze miejsce na świecie. Jesteśmy koło budynku starej czeskiej szkoły małoklasowej, którą początkiem tego roku gmina Bystrzyca zdobyła do swego majątku, bo były wzloty, upadki tego budynku, ale to jest na tyle frapujący temat, że na pewno wrócimy w jednej z kolejnych audycji do tego opowiadania, bo rzeczywiście zasługuje to na uwagę.
8: Może zapytam tylko tyle, że gmina też zagospodaruje ten cały budynek.
9: My kupiliśmy ten obiekt i pierwszą rzecz, którą musieliśmy zrobić, było wybudowanie odpowiedniej infrastruktury. Chodzi tutaj o to, aby rozwiązać problem z wodą, ale tutaj wiemy, jak rozwiązać ten problem. Natomiast biorąc pod uwagę, że my chcemy do przyszłości, aby tutaj ten fantastyczny ośrodek pełnił miejsce edukacyjne, wychowawcze, zatem nosi nam się, aby tutaj zapraszać uczniów z obu naszych szkół, aby zapraszać tutaj kółka zainteresowań do pobytów weekendowych, na zgrupowania, na obozy wakacyjne. Ale wiadomo, teraz tego rodzaju obiekty muszą mieć również infrastrukturę sportową. I z ogromną dumą stwierdzam, że wybudowaliśmy wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, na którym mogą dzieci po prostu dowoli sportować, poruszać się, biegać. Sztucznia nawierzchnia jest, można grać siatkówkę, w unihokeja można grać piłkę nożną, można grać badmintona, można grać w tenisa jak najbardziej. Całe boisko jest opłocone, wygląda bardzo, bardzo komfortowo. My jeszcze oficjalnie nie oddaliśmy do użytku publiczności tego boiska. Zastanawiamy się zrobić z tego jakieś większe gminne wydarzenie, zaprosić powiedzmy parę drużyn, aby urządzić, zorganizować turniej siatkarski, wykorzystać fantastyczną posesję tego środowiska, aby po prostu oprócz walorów sportowych tężyć tak samo walory aktywizacyjne. Zatem tutaj to miejsce ma ogromny potencjał, a wybudowanie tego boiska jest pierwszym krokiem do finalizowania kompletnej wizji, co i jak dalej. Ale to jest na tyle ciekawy temat, iż na pewno zasługuje specjalną audycję.
8: Zapytałbym tylko, ile to kosztowało, to boisko wielofunkcyjne?
9: To jest kolejna ciekawa sprawa. Tutaj łączne koszta wynosiły 2 miliony koron, a połowę udało się zdobyć dzięki sponsoringu prywatnego sponsora, mieszkańca naszej gminy.
0: Wysłuchali Państwo rozmowy z wójtem Bystrzycy, Romanem Wróblem. Jutro w audycji tematycznej odwiedzimy poetkę Renatę Puclacher, która między innymi powie.
10: Rodzice nazywali mnie, znaczy miałam takie przezwisko, właśnie trochę taka konopnicka, właśnie poetka ludu, ponieważ wszystko rymowałam od dziecka, właśnie też jakieś piosenki, jakieś wierszyki, zawsze dla mamy życzenia, więc to była tego rodzaju poezja. Pamiętam też, że właśnie twój tata odegrał ważną rolę, kiedy mieliśmy takie kółko poetyckie w szkole i tata wtedy powiedział, że mam takie staroświeckie wzorce, żebym może nie rymowała i przeczytała współczesną poezję. I poszłam wtedy, kupiłam antologię polskich poetek i zainteresowały mnie w tej antologii dwie panie, Ewa Lipska i Wisława Szymborska.
0: To wszystko, co zespół redakcji Polskiej i Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w czwartek, 23 lipca 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz z Czesławem Niemenem i piosenką Pod papugami zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.